0: Radosave. Uzjaši konja i pravac Minken.
1: Čemu je sad taj Minken? Oca mu u vrh Užice jebe.
2: Feral. Radio.